0: Ten owocne.
1: Dobra, ludy, sam składam całkiem. Lepiej idę metrycznie owocne, puisqu'il y a plus d'une zone en opération.
0: Je
1: 245 et 265.